0: bota bo cierpa i a ty nie trzeba się kiu.
1: Oj no, inaczej pani a po zostę on for gawar bo on mam się kiu papa rai. Nie, chali kapa rachio botio. Ty mi rozpuszczasz chyba na